0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Na zegarach minęła godzina 7. Eryk Woźniak, witam, dzień dobry. W kalendarzu mamy sobotę, jest drugi dzień maja, majówka ciągle trwa, a imieniny obchodzi dzisiaj Zygmunt, Atanazy, Anatol, Walter i Walenty. Dzisiaj dzień flagi, a do końca roku 243 dni.

0: Czas na pierwsze informacje pogodowe na antenie Radio LK. Jeżeli chodzi o temperaturę w naszym regionie, w tej chwili mamy około 8 stopni powyżej zera. Mamy 1026 hektopaskali na barometrze. Dzisiaj maksymalnie w naszym regionie temperatura wzrośnie do 24 stopni. Jutro nawet 27. W przyszłym tygodniu no to taki pogodowy miszmasz. Trochę powyżej 20, trochę poniżej 20 stopni Celsjusza. Trochę słońca i trochę deszczu. Radio LK.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Reklama.

I to jest moment, kiedy standardowo czas rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Majówka w pełni. Mam nadzieję, że trochę już skorzystaliście, a jeżeli nie, no to spokojnie, jeszcze dzisiaj cały dzień, jutro też, a może ktoś zrobił sobie wolny poniedziałek. Byłoby pięknie. Majówkę spędzamy wspólnie, czas rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie.

0: Reklama.
1: Marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski zaprasza na 6. Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic w dniach 1-3 maja. 45 lubuskich winnic, 30 historycznych piwnic w Zielonej Górze. Prezentacje, spacery z przewodnikiem. Gość specjalny Robert Makłowicz. Koncerty w piwnicach oraz gwiazdy Piotr Bukartyk i zespół Enej. Karnety na abilet.pl. Wstęp do piwnic jest bezpłatny. Współgospodarzem festiwalu jest prezydent miasta Zielona Góra Marcin Papierowski. Szczegóły na centrumwiniarstwa.pl.

0: cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, 100 krotka.
2: Gorąco?

0: Reklama.
1: Morliny są gorące.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
2: Wbijasz.
1: Morliny są gorące.
4: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
1: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, kwiatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
0: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne. Czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica a młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem. Niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
0: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
3: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
0: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Wiadomości z regionu, Hania Ciesielska, witam. Przed pierwszym majowym weekendem zakończyło się głosowanie w referendum strajkowym w przedsiębiorstwie budowy kopalni PBK. Przez 4 dni pracownicy decydowali, czy poprzeć ewentualny strajk i dalsze kroki w sporze zbiorowym. Jak mówi przewodniczący jednego ze związków zawodowych, głosowanie odbywało się w różnych miejscach i formach, także w komisjach objazdowych i na wybranych stanowiskach pracy. W spółce pracuje około 2300 osób. Aby doszło do strajku, udział w referendum musi wziąć co najmniej połowa załogi, a większość głosujących musi poprzeć protest. Wyniki mają być znane po majówce. Związki zawodowe domagają się m.in. podwyżek i dodatkowych świadczeń. Policjanci z Polkowic i Legnicy rozbili grupę zajmującą się handlem nielegalnym tytoniem, papierosami i alkoholem bez znaków akcyzy. W akcji zatrzymano 3 mieszkańców powiatu legnickiego w wieku 20, 49 i 66 lat.
2: Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie blisko 274 kg krajanki tytoniowej, ponad 105 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, a także 50 litrów nielegalnego alkoholu. Wstępne wyliczenia wykazują, że działalność ta mogła narazić Skarb Państwa na straty sięgające ponad 500 tysięcy złotych.
1: Informuje Magdalena Wiaderek, oficer prasowa komendy w Polkowicach. Zatrzymanym postawiono zarzuty dotyczące obrotu nielegalnymi wyrobami. Grozi im do 3 lat więzienia i wysoka grzywna. Za kilka miesięcy ze Starych Serbów do Kluczy będzie można bezpiecznie dojechać rowerem. Umowa na budowę ścieżki została podpisana. Trasa o szerokości około 3 metrów będzie miała asfaltową nawierzchnię, mówi wójt gminy Głogów Bartłomiej Zimny.
3: 70% środków to są środki z funduszy europejskich w ramach umowy między gminami Okręgu Legnicko-Głogowskiego, ZIT. Pozostałe środki to są środki własne gminy Głogów. Całość zadania to jest 1 074 000 zł i 70% są to środki unijne.
1: Nowa ścieżka będzie miała znaczenie ponadlokalne. To pierwszy etap realizowanego w powiecie głogowskim projektu długiej trasy rowerowej łączącej Głogów z górą pod nazwą Trasa Doliny Baryczy. Droga powstanie na terenie dawnego, nieczynnego torowiska.
4: Istniejącą podbudowę z kamienia będziemy doziarniać, na to będziemy układać jedną warstwę nawierzchni mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm. Także myślę, że to będzie początek fajnej ścieżki rowerowej łączącej, tak jak wspomniał pan wójt, gminę Głogów i gminę Góra.
1: Powiedział Piotr Pietruszko, prezes PBD w Głogowie. Na realizację inwestycji wykonawca ma 4 miesiące. Prace mają się rozpocząć już w najbliższych dniach. Dzisiaj święto flagi. Powiat lubiński zaprasza na obchody, podczas których rozdawane będą flagi, kotyliony i patriotyczne ciasteczka. W tym roku wydarzenie odbędzie się w nowej lokalizacji przy ulicy Leśnej za stacją paliw Orlen obok kompleksów sklepów, informuje Marta Dykas ze starostwa w Lubinie.
5: O godzinie 10 rano będziemy czekać na Państwa. Oczywiście będziemy mieli ze sobą flagi, kotyliony, ciasteczka, niespodzianki i wiele, wiele innych. Wspólnie spróbujemy stworzyć bardzo ciekawy, mam nadzieję, wiralowy film dotyczący ojczyzny, naszej flagi biało-czerwonej i zachęcamy wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy.
1: Więcej informacji o tym, co dzieje się tego weekendu w regionie, przeczytacie w portalu miedziowe.pl.
0: Radio Elka, lokalne radio.

Za nami na antenie Radia Wielka Wiadomości z kraju i ze świata i najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a teraz czas na życzenia imieninowe. Te w sobotę 2 maja przyjmuje Zygmunt, Atanazę, Anatol, Walter i Walenty. Dzisiaj dzień flagi, przypomnę, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Witajcie!

0: Dzisiaj w regionie ciepło, przyjemnie i komfortowo. Idealne warunki na majówkowy dzień, trzeba przyznać. Najbliższa noc spokojna z temperaturą w granicach nawet 10 stopni powyżej zera. Jutro, a więc 3 maja, zrobi się jeszcze cieplej, bo słupki rtęci w regionie mogą wskazać nawet 26-27 stopni Celsjusza. A w nowym tygodniu nadal utrzyma się wiosenna aura według najnowszych prognoz. Temperatura nieco powyżej 20 stopni, ale pojawi się więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster, dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zapraszamy do salonów Dacia. Górny Poczynek, Lubin, ulica Słowiańska 23-25, Głogów, Kamienna Droga 20.
1: Reklama.

0: Na zegarach mamy po godzinie 8. Sobota w majówkowym wydaniu zaczyna się spokojniej, ale dziś w kalendarzu, no właśnie co w kalendarzu, ten dorzuca ciekawą mieszankę. Polonia rozsiana po świecie, zapach grilla i magia Harry'ego Pottera w jednym dniu. Ja patrzę na to poranne zamieszanie i myślę, że to jeden z tych dni, kiedy naprawdę trudno zdecydować się, czy bardziej świętować kiełbasę, czy czarodziejską różdżkę.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marszałek województwa lubuskiego Sebastian

0: Czas na polski hit w Radiu Elka.
1: Kiedy czarno-biały widzisz świat i wydaje się, że ktoś jutro skradł.

0: Reklama.
1: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa and Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic, przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
0: Reklama.

Pełna godzina, kolejna pełna godzina w trakcie naszego dzisiejszego radiowego majówkowego spotkania przed nami. To dziewiąta, a razem z dziewiątą wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na Jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
1: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
0: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
2: Czas rozpocząć kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego majówkowego spotkania na antenie Radia LK. Eryk Woźniak, kłaniam się sprzed radiowego mikrofonu. Sobota, drugi dzień maja konkretnie w kalendarzu, a imieniny obchodzi Zygmunt, Atanazy, Anatol, Walter i Walenty. Dziś także dzień flagi.

0: W regionie dzisiaj naprawdę przyjemnie ciepło, komfortowo, aż chce się spędzić czas na świeżym powietrzu, trzeba to przyznać. Noc najbliższa spokojna, bez przymrozków, temperaturą, ba, bez przymrozków, no bo w okolicach 10 stopni powyżej zera nawet możemy zobaczyć. Jutro, trzeci dzień maja, więcej ciepła w regionie, nawet 25 do 27 stopni miejscami w regionie, a początek nowego tygodnia przyniesie nadal temperatury powyżej 20 stopni, ale pogoda zacznie się zmieniać. Pojawi się więcej chmur, możliwe będą przelotne opady deszczu, ale też nie zabraknie słońca.
1: Reklama.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
4: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

I już po godzinie 9:00 poranek w pełni sobotniej odsłony, tak możemy to nazwać. Jedni dopiero szukają kawy, inni już planują grilla z taką precyzją, jakby to była operacja logistyczna. Do tego Polonia gdzieś na świecie też pewnie zerka na swoje lokalne soboty. Ja widzę w tym wszystkim jedną wspólną rzecz, moi drodzy. Każdy dziś coś odpala, tylko w różnych strefach czasowych. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są poza granicami i słuchają Radia Elka choćby przez naszą aplikację.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo Twojego dziecka to cel każdej podróży. Właśnie dlatego w Głogowie powstało miejsce wyjątkowe dla rodziców. Salon Bobo Wózki przy ulicy Stawnej 4 to największy wybór wózków i fotelików w jednym miejscu. Wow! Prestiżowe marki światowej klasy oraz solidne rozwiązania na każdą kieszeń. Nasi doradcy pomogą Ci dopasować produkt idealny do Twoich potrzeb, a zakupy ułatwią wygodne raty 0%. Bądź na bieżąco z trendami i promocjami. Polub Bobo Wózki na Facebooku oraz Instagramie. Bobo Wózki Głogów, ulica Stawna 4.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski zaprasza na 6. Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic w dniach 1-3 maja. 45 lubuskich winnic, 30 historycznych piwnic w Zielonej Górze. Prezentacje Spacery z Przewodnikiem. Gość specjalny Robert Makłowicz. Koncerty w piwnicach oraz gwiazdy Piotr Bukartyk i zespół Enej. Karnety na abilet.pl. Wstęp do piwnic jest bezpłatny. Współgospodarzem festiwalu jest prezydent miasta Zielona Góra Marcin Papierowski. Szczegóły na centrumwiniarstwa.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Morliny są gorące.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
1: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
1: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
2: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
1: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad milion tzw. zaświadczeń stażowych.
0: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcje. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Teraz informacje z regionu. Emilia Wojciechowska, zapraszam. Statek kultury ścigaci, coraz kilka mniejszych jednostek wpłynęło w piątek do mariny. Tak Głogów otworzył sezon turystyczny na Odrze. Oprócz parady jednostek pływających były też warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, koncert oraz spotkanie ludzi zakochanych w rzece. Na miejscu z radiowym mikrofonem był nasz reporter Leszek Wspaniały.
2: Radosław Cynk, Cigacice, port Cigacice. No, 225 koni, 90 na godzinę, można pływać.
3: Jak się pływa po Odrze, bo to wydarzenie ma promować turystykę odrzańską?
2: Znaczy po Odrze się kiepsko pływa, bo nie ma wody. To jest najgorszy problem tej rzeki, nie? Ale poza tym, no jeżeli by była woda, no to jest okej wszystko, nie?
3: Widoki jak?
2: Bardzo ładne, piękne. Ja jestem synem marynarza z tradycjami. Od 40 lat gość był na wodzie, także we krwi zostało troszeczkę, nie? Gdybym ja miał decydować, to przede wszystkim trzeba by było wyczyścić pola międzyostrogowe, które są na rzece Odrze, bo to zatrzymuje wodę. W momencie, kiedy te pola są pozarastane, woda ucieka, nie zatrzymuje, nie wpływa do nich, tylko przelatuje jak strumyk i nigdy tej wody nie będzie, jeżeli to nie będzie zrobione i oczyszczone. Nie będzie wody, nie będzie pływania. Woda znika w zastraszającym tempie.
4: Szymon Mizera, kapitan statku kultury, albo też może być prezydent Stowarzyszenia Kot Krowa. Główny cel: przywitanie nowego sezonu żeglugowego. Chcemy też troszeczkę dać ludziom takich treści, informacji, bo też będziemy robili streamy na naszych portalach społecznościowych. Czyli też chcemy troszeczkę opowiedzieć o rzece, o ludziach, którzy żyją nad rzeką, pracują i też w dziedzinie tam społecznej, biznesowej i jakiejkolwiek innej. Czyli chcemy też opowiedzieć o rzece. Chcemy zrobić koncert tutaj, przywitać ten nowy sezon 2026. Chociaż suchy, co prawda, ale otwarty.
1: Organizatorzy zaprosili najmłodszych oraz młodzież do poznawania rzeki od strony przyrodniczej. Uczestnicy badali próbki wody pobrane z różnych miejsc Odry. Sprawdzano m.in. plankton, zanieczyszczenie oraz obecność metali. Dziś w Obiszowie sportowa majówka. Trwa kolejna edycja wydarzenia Biegu Wolf Race Kids Avengers Szlakiem Dziadoszan, organizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Grambocicach. Jak podkreśla dyrektorka centrum Renata Chrzan, to impreza dla każdego.
5: Odbędą się biegi trailowe, biegi OCR-owe, czyli właśnie z przeszkodami, biegi dla dzieci i Nordic Walking. W tym roku uruchomiliśmy również Avengersów, czyli osoby z niepełnosprawnościami, które mogą brać udział w tym wydarzeniu. Aczkolwiek w tym roku jest to kolejny etap do tego, żeby zakwalifikowano się osoby biegające OCR-owo, czyli z przeszkodami, mają okazję zdobyć dodatkowe punkty, żeby zakwalifikować się do biegów w Hiszpanii.
1: Na miejscu przygotowano atrakcje dla całych rodzin. Teraz w wiadomościach sport. Piłkarze ręczni KGHM Chrobrego w ćwierćfinałowym dwumeczu musieli uznać wyższość Wybrzeża Gdańsk i o medale w tym roku grać nie będą. Pozostaje im rywalizacja o miejsce od 5 do 8 Orlen Superligi. Dziś o 18 w Głogowie starcie z Handball Stalą Mielec.
6: Mielec to na pewno trudny przeciwnik, wymagający, z dobrą defensywą, z tego słynie. Będziemy musieli się przeciwstawić, znaleźć sposób na tą defensywę. Myślę, że wstępne wideo, które oglądaliśmy, pozwoli nam przygotować się odpowiednio. Cóż, chcemy też to nasze niepowodzenie w dwóch meczu z Gdańskiem odbić sobie na najbliższych meczach i mam nadzieję, że zakończymy ten sezon pozytywnym akcentem i obronimy to piąte miejsce.
1: Powiedział bramkarz SPR-u Rafał Stachera. W gminie Głogów powstanie nowa droga rowerowa między Starymi Serbami a Kluczami. Odcinek będzie miał około 2 km długości, asfaltową nawierzchnię i 3 metry szerokości, co ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów. Inwestycja kosztuje ponad 1 000 000 zł, z czego 70% stanowią fundusze unijne. To część większego projektu trasy Doliny Baryczy, łączącej Głogów z górą. Ścieżka powstanie na terenie dawnego torowiska, a wykonawca ma 4 miesiące na realizację zadania. Prace ruszą w najbliższych dniach. W tym wydaniu wiadomości lokalnych to wszystko. Więcej informacji znajdziecie w portalu miedziowe.pl.
0: Radio Elka, lokalne radio.

Za nami na antenie Radio Wielka Wiadomości z kraju i ze świata i najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a teraz czas na życzenia imieninowe. Te w sobotę 2 maja przyjmuje Zygmunt, Atanazę, Anatol, Walter i Walenty. Dzisiaj dzień flagi, przypomnę, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Witajcie!

0: I zerkamy na informacje pogodowe, na mapy pogodowe po 10 na antenie Radia Elka. Jeżeli chodzi o temperaturę, już 17-18 stopni powyżej zera. 1025 hektopaskali to na barometrze. Wiatr wieje do nas teraz z południa z prędkością 10 km na godzinę. 24 to dziś maksymalna temperatura w cieniu, jutro nawet 27. Radio Elka.
1: Reklama.
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
3: Autoryzowany partner Renault zaprasza. Lubin, Słowiańska 23-25, Głogów, Kamienna Droga 20.
4: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
5: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
6: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
4: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

0: Poradnik Lokatora. Program spółdzielni mieszkaniowej na Dodrze. Porady i informacje. Poradnik Lokatora. W każdy poniedziałek na antenie radia.
1: A dym i zapach naszych grillowych przysmaków mogą być zwyczajnie uciążliwe dla naszych sąsiadów. Wielu z nas również sadzi kwiaty na swoich balkonach. Rośliny sprawiają, że nasze balkony nie tylko wspaniale prezentują się różnorodnością kolorów, ale dają nam namiastkę obcowania z przyrodą. Uprawa wymaga czasu, pracy oraz kontroli, żeby przez przypadek przelana woda w doniczce nie była źródłem ubrudzonej elewacji lub zniszczonych ubrań suszących się piętro niżej. Jest wiele możliwości wykorzystania balkonu. Dodatkowa przestrzeń sprawia, że ląduje na niej wiele przedmiotów, którym brakuje miejsca w mieszkaniu. Róbmy to z głową, ponieważ porwana przez wiatr doniczka lub inny przedmiot może wyrządzić krzywdę przypadkowym przechodniom lub uszkodzić pojazd zaparkowany pod balkonem. Jest to na tyle aktualne, gdyż anomalie pogodowe to niestety stan, który powoli wpisuje się w naszą codzienność. Balkon jest nie tylko miejscem, gdzie możemy sobie posiedzieć na świeżym powietrzu lub poczytać książkę. Pamiętajmy, że nasza głośna zabawa lub szczekający pies może zakłócać wypoczynek sąsiadom. Każdy z nas w inny sposób spędza czas na balkonie. Zachowania na balkonie tak naprawdę mają bardzo duży wpływ na wzajemne relacje. Początkowo małe nieporozumienie może przerodzić się w duży konflikt. Czasem proste gesty wpływają na poprawę naszego życia sąsiedzkiego, a wzajemna kultura oraz uprzejmość sprawi, że będziemy żyć w przyjemnej atmosferze.
0: Poradnik Lokatora. Program spółdzielni mieszkaniowej na Dodrze. Porady i informacje. Poradnik Lokatora. W każdy poniedziałek na antenie Radia Elka. Powtórka programu w sobotę.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo Twojego dziecka to cel każdej podróży. Właśnie dlatego w Głogowie powstało miejsce wyjątkowe dla rodziców. Salon Bobo Wózki przy ulicy Stawnej 4 to największy wybór wózków i fotelików w jednym miejscu. Wow! Prestiżowe marki światowej klasy oraz solidne rozwiązania na każdą kieszeń. Nasi doradcy pomogą Ci dopasować produkt idealny do Twoich potrzeb, a zakupy ułatwią wygodne raty 0%. Bądź na bieżąco z trendami i promocjami. Polub Bobo Wózki na Facebooku oraz Instagramie. Bobo Wózki Głogów, ulica Stawna 4.
2: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest Twój rower.

0: KFC.
1: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo Twojego dziecka to cel każdej podróży. Właśnie dlatego w Głogowie powstało miejsce wyjątkowe dla rodziców. Salon Bobo Wózki przy ulicy Stawnej 4 to największy wybór wózków i fotelików w jednym miejscu. Wow! Prestiżowe marki światowej klasy oraz solidne rozwiązania na każdą kieszeń. Nasi doradcy pomogą Ci dopasować produkt idealny do Twoich potrzeb, a zakupy ułatwią wygodne raty 0%. Bądź na bieżąco z trendami i promocjami. Polub Bobo Wózki na Facebooku oraz Instagramie. Bobo Wózki Głogów, ulica Stawna 4.
2: Słuchajcie, wesele było fantastyczne. Goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa and Golf. Idealne miejsce na Twoją imprezę. Zapraszamy. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
0: Reklama.

No i mamy, 10 już za nami, a jeżeli chodzi o powietrze, no to w nim unosi się coś między dymem z grilla, a wspomnieniem lekcji o Hogwarcie. Dzisiaj dzień Harry'ego Pottera robi swoje, bo nawet najbardziej zwyczajne sprawy nabierają dziś lekko magicznego tonu, trzeba przyznać. Ja mam wrażenie, że gdyby ktoś teraz machnął patykiem, to kiełbasa sama by się przewróciła na drugą stronę, chociaż myślę, że to nie jest jeszcze odpowiedni czas na grilla, ale niektórzy może już działają.

0: I za moment godzina 11, za moment też rozpoczniemy przedpołudnie na antenie Radia Elka. Po godzinie 11 obiecuję, że spojrzę po raz kolejny do kalendarza świąt nietypowych.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
5: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
1: Reklama.

0: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
1: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
0: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
2: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpiecznie, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
0: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska Ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry. A Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem. A o Puchar Polski zmierzą się o 16:00 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
3: I po raz kolejny dziś zerkam do kalendarza. Tutaj sobota, drugi dzień maja, co oznacza, że do końca roku jeszcze 243 dni. Imieniny świętuje Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walter i Walentę, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Dzień dobry.

0: W regionie dzisiaj naprawdę przyjemnie ciepło, komfortowo, aż chce się spędzić czas na świeżym powietrzu, trzeba to przyznać. Noc najbliższa spokojna, bez przymrozków, z temperaturą, bez przymrozków, no bo w okolicach 10 stopni powyżej zera nawet możemy zobaczyć. Jutro, trzeci dzień maja, więcej ciepła w regionie, nawet 25 do 27 stopni miejscami w regionie, a początek nowego tygodnia przyniesie nadal temperatury powyżej 20 stopni, ale pogoda zacznie się zmieniać. Pojawi się więcej chmur, możliwe będą przelotne opady deszczu, ale też nie zabraknie słońca.
1: Reklama.
2: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50/50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
5: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
4: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

No i jest po godzinie 11, słuchacie Radia LK. Polonia i Polacy za granicą, słuchajcie, też mają dziś swoje święto. Więc świat robi się trochę mniejszy i bardziej nasz, trzeba to opowiedzieć głośno. Ja myślę o tym, że różne mogą być też soboty, ale emocje często podobne. Trochę tęsknoty, trochę radości i dużo telefonów. Co tam u was? Jak na grillu? Pamiętajcie, te telefony są bardzo ważne. Po pierwsze, żeby wykonać połączenie do swoich bliskich za granicą, a po drugie, żeby słuchać Radia LK przez mobilną aplikację.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone, dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, między innymi nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy. Ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
1: Dzisiaj wodujemy łódkę. Dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
0: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
2: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
0: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
3: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
0: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Teraz informacje z regionu. Emilia Wojciechowska. Zapraszam. Członkowie Nowej Lewicy oraz Unii Pracy złożyli wczoraj kwiaty pod pomnikiem dzieci głogowskich. Spotkanie odbyło się z okazji Święta Pracy oraz rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. W uroczystości uczestniczyli lokalni działacze i sympatycy środowisk lewicowych. Jak podkreślił Wojciech Borecki, przewodniczący Nowej Lewicy w Głogowie, coroczne spotkanie ma wymiar symboliczny i jest formą oddania hołdu ludziom pracy.
2: Wszystkim tym, którzy walczyli o godne warunki pracy, o dzień odpoczynku od pracy, wreszcie o 8-godzinny dzień pracy. I jak co roku spotykamy się w tym miejscu, żeby symbolicznie oddać im hołd.
1: Podczas uroczystości przypomniano również o znaczeniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu Kamil Grzybowski podkreślił, że wspólnym zadaniem jest dbanie o to, by rozwój technologiczny służył człowiekowi, a nie prowadził do wykluczenia społecznego. Smaki z czterech stron świata i warszawski miejski folk na Starym Rynku. W Sławie rozpoczął się jarmark produktu lokalnego. Dopisali wystawcy i kupujący. Stoiska z pysznościami można odwiedzać także dzisiaj. Materiał Maciej.
3: Na jarmarku. Część była na piekarni odpiekana. Teraz na bieżąco pieczemy tutaj właśnie w piecu, opalanym drzewem owocowym.
4: Piec to jakiś taki stary, bo tak wygląda.
3: Tak. Frankenstein, stuletni piec Ząbkowic Śląskich.
4: Stuletni, ciągle działa.
3: Tak, ciągle działa.
4: Podoba wam się jarmark?
5: Oczywiście. Jest dużo rzeczy do kupienia, przeważnie przyprawy, z czego ja jestem po gastronomii. To mi się bardzo przyprawy przydadzą.
4: Czyli rozumiem, że zakupy zrobione.
5: Oczywiście, że tak.
1: W tym wydaniu Wiadomości Lokalnych to wszystko. Na kolejne zapraszam o 14.
0: Radio Elka. Lokalne radio.

Za nami na antenie Radia Elka wiadomości z kraju i ze świata i najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a teraz czas na życzenia imieninowe. Te w sobotę 2 maja przyjmuje Zygmunt, Atanazę, Anatol, Walter i Walenty. Dzisiaj dzień flagi, przypomnę, a przed mikrofonem

0: Skoro mamy majówkę, no to przecież informacje pogodowe są bardzo ważne, a te na majówkę, samą majówkę są bardzo optymistyczne, bo dzisiaj do 24 stopni Celsjusza i piękne słońce, do 27 stopni jutro, w poniedziałek trochę słońca, trochę chmur i opady deszczu, ale ten deszcz przecież jest nam bardzo potrzebny. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, teraz wynosi ono w naszym regionie 1024 hektopaskale.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
6: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
7: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
1: Reklama.

0: No i proszę Państwa, południe i oficjalne otwarcie sezonu na wszystko, co z rusztu, choć niektórzy twierdzą, że ten sezon trwa cały rok, tylko temperatura bywa dyskusyjna. Ja patrzę na to z lekkim uśmiechem, bo dziś grill ma status aktywności narodowej, bez względu na lokalizację.
1: Reklama.
2: Bezpieczeństwo Twojego dziecka to cel każdej podróży. Właśnie dlatego w Głogowie powstało miejsce wyjątkowe dla rodziców. Salon Bobo Wózki przy ulicy Stawnej 4 to największy wybór wózków i fotelików w jednym miejscu. Wow! Prestiżowe marki światowej klasy oraz solidne rozwiązania na każdą kieszeń. Nasi doradcy pomogą Ci dopasować produkt idealny do Twoich potrzeb, a zakupy ułatwią wygodne raty 0%. Bądź na bieżąco z trendami i promocjami. Polub Bobo Wózki na Facebooku oraz Instagramie. Bobo Wózki Głogów, ulica Stawna 4.
3: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Bikok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
7: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Wspinamy się!
2: Nurkujemy! Zwiedzamy!
1: Fotografujemy!
2: Cały świat!
1: Z Planet Tours!
2: Świat w zasięgu ręki! Egzotyka, rejsy statkiem wycieczkowym, w czasy wycieczki objazdowe.
1: Zanzibar, Malediwy, Oman, Seszele i inne kierunki. I parking lub walizka gratis.
2: Biuro podróży Planet Tours w Galerii Glogowia.
1: Telefon 739 001 100. Tomasz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl.

I za kilka chwil godzina 13. Kolejna pełna godzina w trakcie naszego dzisiejszego sobotniego, ale i majówkowego spotkania, rzecz jasna. O pierwszej w Radiu LK wiadomości z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie, położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis. To tylko niektóre z atrakcji, jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa & Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
4: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie. Zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
1: Najważniejszy jest ten mecz.
2: Jak nie teraz, to kiedy?
0: O 16 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
0: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
4: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
0: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
2: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
0: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
1: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny, tylko i wyłącznie ten mecz. Zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
0: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
5: Czas rozpocząć kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego majówkowego spotkania na antenie Radia Elka. Eryk Woźniak, kłaniam się sprzed radiowego mikrofonu. Sobota, drugi dzień maja konkretnie w kalendarzu, a imieniny obchodzi Zygmunt, Atanazy, Anatol, Walter i Walenty. Dziś także dzień flagi.

0: Dzisiaj w regionie ciepło, przyjemnie i komfortowo. Idealne warunki na majówkowy dzień, trzeba przyznać. Najbliższa noc spokojna, z temperaturą w granicach nawet 10 stopni powyżej zera. Jutro, a więc 3 maja, zrobi się jeszcze cieplej, bo słupki rtęci w regionie mogą wskazać nawet 26-27 stopni Celsjusza. A w nowym tygodniu nadal utrzyma się wiosenna aura według najnowszych prognoz. Temperatura nieco powyżej 20 stopni, ale pojawi się więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu.
1: Reklama.
2: Marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski zaprasza na 6. Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic w dniach 1-3 maja. 45 lubuskich winnic, 30 historycznych piwnic w Zielonej Górze, prezentacje, spacery z przewodnikiem, gość specjalny Robert Makłowicz, koncerty w piwnicach oraz gwiazdy Piotr Bukartyk i zespół Enej. Karnety na abilet.pl. Wstęp do piwnic jest bezpłatny. Współgospodarzem festiwalu jest prezydent miasta Zielona Góra Marcin Papierowski. Szczegóły na centrumwiniarstwa.pl.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Siki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

0: I jest 13 już w zasadzie po 13 na zegarach. Południe wchodzi w fazę magii codzienności. Dzieci gdzieś szukają zaklęć z książki, a dorośli sprawdzają, czy ogień w grillu na pewno nie wymknął się spod kontroli. No teraz to już można grillować zdecydowanie. Ja widzę w tym piękny balans, słuchajcie, między fantazją a praktyką życia sobotniego. A nie przez przypadek mówię o dzieciach, które szukają zaklęć z książki, bo przypomnę, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Harry'ego Pottera.
1: Reklama.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
4: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo Twojego dziecka to cel każdej podróży. Właśnie dlatego w Głogowie powstało miejsce wyjątkowe dla rodziców. Salon Bobo Wózki przy ulicy Stawnej 4 to największy wybór wózków i fotelików w jednym miejscu. Wow! Prestiżowe marki światowej klasy oraz solidne rozwiązania na każdą kieszeń. Nasi doradcy pomogą Ci dopasować produkt idealny do Twoich potrzeb, a zakupy ułatwią wygodne raty 0%. Bądź na bieżąco z trendami i promocjami. Polub Bobo Wózki na Facebooku oraz Instagramie. Bobo Wózki Głogów, ulica Stawna 4.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.

Za moment kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Te pojawią się o 14 na antenie Radia Elkan. Po tych z kraju i ze świata ostatnie już dziś wydanie wiadomości lokalnych.

0: Reklama.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
1: Majóweczka?
2: Majóweczka.
3: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej.
2: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
3: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
0: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy. Warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
4: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
0: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Informacje z regionu, Emilia Wojciechowska, zapraszam. Uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się dziś w Głogowie przy pomniku Józefa Wybickiego. W patriotycznym wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy, samorządowcy, młodzież szkolna, harcerze oraz przedstawiciele służb i instytucji. Obchody rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego. Następnie przy dźwiękach orkiestry Huty Miedzi Głogów uroczyście wciągnięto biało-czerwoną flagę na maszt. Podniosła atmosfera, podkreśliła rangę święta oraz szacunek dla narodowych symboli. Do zgromadzonych przemówił starosta głogowski Michał Wnuk, który przypomniał znaczenie polskich barw narodowych i ich miejsce w historii naszego kraju.
2: Kolor biały i czerwony od wieków towarzyszą historii Polski. Chociaż sprawa barw narodowych została formalnie uregulowana dopiero w okresie powstania listopadowego, to biel i czerwień były symbolami naszego kraju już kilka wieków wcześniej. Pod takimi znakami walczyli rycerze Piastów i Jagiellonów, żołnierze Rzeczpospolitej, obojga narodów i uczestnicy kolejnych powstań narodowych. Pod biało-czerwoną flagą walczyli Polacy w wojnie bolszewickiej i w II wojnie światowej. Tego sztandaru strzegą współcześni żołnierze w krajach i na misjach zagranicznych. Patriotyzm najczęściej kojarzymy z obroną ojczyzny, ale słowo to oznacza o wiele więcej. Codzienną pracę dla Polski.
1: Na zakończenie odbyły się występy artystyczne uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego oraz harcerzy, którzy przygotowali patriotyczny program słowno-muzyczny. Majówka nad Odrą w Ścinawie przyciągnęła tłumy i trudno się dziwić. Mnóstwo ludzi, piękna pogoda, lokalne smaki, muzyka i bogaty program atrakcji sprawiają, że ścinawski port tętni życiem. Wydarzenie organizowane z udziałem Krainy Łęgów Odrzańskich potrwa do niedzieli.
3: Jarosław Paćkowski, Kraina Łęgów Odrzańskich. No przede wszystkim na tym, żeby zaprezentować to, co mamy najlepsze, czyli i nasze destynacje turystyczne, ale też aktywności różnego rodzaju, warsztaty ekologiczne, rejsy statkiem, spływy kajakowe. No i jarmark trwa cały czas produktu lokalnego, gdzie można zakupić produkty lokalne z Krainy Łęgów Odrzańskich, ale nie tylko, bo też tutaj są sąsiednie gminy, producenci są z sąsiednich gmin, bardzo chcieli, których znamy i mają naprawdę dobre rzeczy.
4: Kamila Grabka-Lewin, Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych, Stronnictwo Młodzieżowe Pałacyk w Ścinawie. Pogoda udała nam się wyśmienicie, z czego się bardzo cieszymy. Cieszy nas również to, że do Ścinawy przyjechało mnóstwo ludzi, turystów spoza naszego miasta, ale nawet spoza regionu. Tak naprawdę jest początek imprezy, cały plac jest pełny, statek.
1: Zają do udziału wszystkich, szczególnie mieszkańców regionu. Do Ścinawy można wygodnie dojechać m.in. z Lubina autobusem linii 512, który dowozi bezpośrednio do portu. I na koniec wiadomości sport. W niedzielę na finał majówki zapraszamy fanów Szczypiorniaka na mecz Orlen Superligi do Lubina. W hali Regionalnego Centrum Sportowego mistrzynie kraju KGHM MKZ Zagłębie Lubin podejmą

0: APR Kobierzyce.
1: Jest to dla nas bardzo ważne spotkanie w walce o kolejne mistrzostwo. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowane taktycznie. Wiemy, co przeciwnik sobą prezentuje i jak mamy zagrać, żeby 3 punkty zostały w Lubinie. Musimy być mocno skoncentrowane, zagrać na najwyższym poziomie zarówno w obronie, jak i w ataku, żeby w maju na koniec cieszyć się mistrzostwem.
0: Powiedziała Kołowa Miedziowych Joanna Drabik. Niedzielne derby rozpoczną się o godzinie 18. A o tym, co jeszcze dzieje się w ten weekend w naszym regionie, przeczytacie oczywiście w portalu miedziowe.pl. Zapraszam i życzę udanego popołudnia.
2: Radio Elka, lokalne radio.

Za nami na antenie Radia Wielka Wiadomości z kraju i ze świata i najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a teraz czas na życzenia imieninowe. Te w sobotę 2 maja przyjmuje Zygmunt, Atanazę, Anatol, Walter i Walenty. Dzisiaj dzień flagi, przypomnę, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Witajcie!

0: ciepło, przyjemnie i komfortowo. Tak wygląda dzisiejszy dzień w regionie. Warunki sprzyjają wypoczynkowi, a noc zapowiada się spokojnie. Temperatura w okolicach 10 stopni miejscami. Powyżej zera obejdzie się więc bez przymrozków. Trzeci dzień maja to jutro. Zrobi się jeszcze cieplej. Termometry w regionie mogą pokazać nawet 27 stopni powyżej zera. A nowy tydzień, proszę bardzo, ten przyniesie utrzymanie temperatur powyżej 20 stopni, ale na niebie pojawi się więcej chmur, możliwe opady deszczu. Pogoda w regionie, jak to często bywa, potrafi się zmieniać jak w kalejdoskopie. Proszę mieć to na uwadze, ale też w przyszłym tygodniu nie zabraknie słońca.
1: Reklama.
2: Misiu, gdzie jedziemy zimą na wakacje? Może na Dominikanę?
3: Nie, jedziemy do Kenii.
2: A może Margarita albo Seszele?
3: Ech, sam już nie wiem. Lepiej chodźmy do Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają tam pełną ofertę polskich i niemieckich organizatorów w najlepszych cenach, a dodatkowo parking lub walizkę gratis. Planet Tours, Galeria Glogowia. Telefon 739-001-100. glogow@planettour.pl.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
6: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski zaprasza na 6. Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic w dniach 1-3 maja. 45 lubuskich winnic, 30 historycznych piwnic w Zielonej Górze. Prezentacje, spacery z przewodnikiem. Gość specjalny Robert Makłowicz. Koncerty w piwnicach oraz gwiazdy Piotr Bukartyk i zespół Enej. Karnety na abilet.pl. Wstęp do piwnic jest bezpłatny. Współgospodarzem festiwalu jest prezydent miasta Zielona Góra Marcin Papierowski. Szczegóły na centrumwiniarstwa.pl.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Słuchajcie, wesele było fantastyczne. Goście bawili się cudownie. Klimat i wystrój tego XIX-wiecznego pałacu są zachwycające, a wyśmienita kuchnia nie ma sobie równych. Zaproś swoich gości do pałacu w Brzeźnie na wesele, wieczór panieński, urodziny lub jubileusz. Zorganizujemy ognisko lub grilla w plenerze. Pałac Brzeźno Spa and Golf. Idealne miejsce na Twoją imprezę. Zapraszamy. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl.
0: Reklama.

I na zegarach już po godzinie 14. Polonia rozsiana po świecie pewnie łapie dzisiaj kontakt z domem. Rozmowy zaczynają się od klasycznego: u was też grill? No tak, ja mam wrażenie, że to jeden z tych dni, kiedy odległość przestaje mieć znaczenie, bo zapachy i historie robią swoje. Mam nadzieję, że dzisiaj, no bo wiecie, no grill to w majówkę jest sport narodowy i u was też dziś, mam nadzieję, bo chcę skończyć myśl, będzie dziś skwierczało.

0: Mówiłem o tym, że mam nadzieję ogromną, że dzisiaj będzie u was skwierczało i proszę pamiętać też, że po godzinie 18 startujemy kolejny odcinek, tak to nazwijmy, Grilla z Radiem LK. Ale wcześniej, bo już za kilka chwil godzina 15 i najświeższe serwisy wiadomości z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
1: Reklama.

0: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
2: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
0: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon

0: ogłosił, że wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury, to wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
1: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
0: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc. Nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka. A jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timmy został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
2: I zrobiło nam się już po godzinie 15 na zegarach. Przed radiowym mikrofonem Eryk Woźniak. Witam Was w sobotę 2 maja. Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walter i Walenty dzisiaj przyjmują najlepsze imieniny, nowe życzenia. Do końca tego roku mamy 243 dni.

0: W regionie dzisiaj naprawdę przyjemnie ciepło, komfortowo, aż chce się spędzić czas na świeżym powietrzu, trzeba to przyznać. Noc najbliższa spokojna, bez przymrozków, z temperaturą, bez przymrozków, no bo w okolicach 10 stopni powyżej zera nawet możemy zobaczyć. Jutro, trzeci dzień maja, więcej ciepła w regionie, nawet 25 do 27 stopni miejscami w regionie, a początek nowego tygodnia przyniesie nadal temperatury powyżej 20 stopni, ale pogoda zacznie się zmieniać. Pojawi się więcej chmur, możliwe będą przelotne opady deszczu, ale też nie zabraknie słońca.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
4: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
3: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski zaprasza na 6. Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic w dniach 1-3 maja. 45 lubuskich winnic, 30 historycznych piwnic w Zielonej Górze. Prezentacje, spacery z przewodnikiem. Gość specjalny Robert Makłowicz. Koncerty w piwnicach oraz gwiazdy Piotr Bukartyk i zespół Enej. Karnety na abilet.pl. Wstęp do piwnic jest bezpłatny. Współgospodarzem festiwalu jest prezydent miasta Zielona Góra Marcin Papierowski. Szczegóły na centrumwiniarstwa.pl.
0: Reklama.

No i proszę bardzo, już po godzinie 15. Sobotni rytm robi się coraz bardziej leniwy, ale w najlepszym możliwym sensie. Gdzieś w tle magia Harry'ego Pottera miesza się z rzeczywistością, a kto właśnie zastanawia się, czy to jest idealny moment na dokładkę, ja uśmiecham się do tej prostoty, bo dziś ona wygrywa. Dokładajcie sobie ile chcecie, proszę się nie zastanawiać, bo przecież kiełbasy zapewne były kupione cała masa. A jak nie kiełbasa, to nie wiem, na przykład karkówka. Ja jestem zdecydowanym fanem, jeżeli chodzi o grilla, no kiełbasa to jedna rzecz. Karkówka? Może niekoniecznie, ale jeżeli ktoś przyrządza na przykład pierś z kurczaka, jestem pierwszy w kolejce.

0: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
1: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania. Są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
0: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
2: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
3: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
2: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
4: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
0: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
5: Radio Elga, lokalne radio.

Czas rozpocząć kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego majówkowego spotkania na antenie Radia Elka. Eryk Woźniak, kłaniam się sprzed radiowego mikrofonu. Sobota, drugi dzień maja konkretnie w kalendarzu, a imieniny obchodzi Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walter i Walenty. Dziś także dzień flagi.

0: Dzisiaj w regionie ciepło, przyjemnie i komfortowo. Idealne warunki na majówkowy dzień, trzeba przyznać. Najbliższa noc spokojna, z temperaturą w granicach nawet 10 stopni powyżej zera. Jutro, a więc 3 maja, zrobi się jeszcze cieplej, bo słupki rtęci w regionie mogą wskazać nawet 26-27 stopni Celsjusza. A w nowym tygodniu nadal utrzyma się wiosenna aura według najnowszych prognoz. Temperatura nieco powyżej 20 stopni, ale pojawi się więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen, z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
7: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
8: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.

0: No nie wiem, czy powinienem to mówić, że dzień powoli zmierza w stronę wieczoru, no ale patrząc na zegar, tak też jest, bo mamy po 16, ale sobota jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Patrzę na to wszystko jak na dobrą napisane, jak na dobrą historię, o tak, bo tak, trochę uśmiechu, trochę dymu z grilla i odrobina magii, która dziś wyjątkowo daje się zauważyć. Po pierwsze, majówka, po drugie, dlaczego magia, dzień Harry'ego Pottera, a grill, no to wiadomo, grill też z Radiem Elka, przypomnę, po 18.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj Len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.

0: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec, Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho, uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga, rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
1: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA a w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
0: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
0: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
3: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
4: Ile mamy aktualnie?
5: 2300
4: metrów.
5: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
6: I my dzisiaj w Bornem Sulinowie tworzymy tą historię.
0: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
7: Radio Elga, lokalne radio.
8: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elga.
9: I po raz kolejny dziś zerkam do kalendarza. Tutaj sobota, 2 maja, co oznacza, że do końca roku jeszcze 243 dni. Imieniny świętuje Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walter i Walenty, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Dzień dobry.

0: Po 17 aktualizacja informacji pogodowych na antenie Radia LK. Zacznę od temperatury, która w tej chwili w naszym regionie jest w okolicach 24 stopni Celsjusza, a zachód naszego regionu jest jeszcze cieplejszy. 1020 hektopaskali teraz na barometrze, jutro nawet 27 stopni powyżej zera, a najbliższa noc też nie najgorsza, bo dwucyfrówka, nawet do 10 stopni powyżej zera. Radio LK.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu LK. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio LK.
1: Reklama.

0: Mamy po godzinie 17, słuchacie Radia Elka. No właśnie, Radia Elka słuchacie gdziekolwiek na świecie jesteście przez naszą aplikację mobilną, nie tylko w naszym regionie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy grillują i pozdrawiam wszystkich tych, którzy zdziwili się, że powiedziałem teraz, że jest po godzinie 17, bo to w naszej strefie czasowej, tutaj środkowoeuropejskiej, ale wiem też, że Radia Elka słuchacie w najróżniejszych częściach świata. Pozdrawiam serdecznie ekipę, która w tej chwili słucha nas we Francji. Pozdrawiam ekipę, która słucha Radia Elka w Holandii. To zachód naszego kontynentu, rzecz jasna, ale chcę jeszcze bardziej na zachód pójść. Wielka Brytania. Choć też nie lubią, jak mówi się Wielka Brytania, Anglia, niech będzie, okolice Liverpoolu, Manchesteru. Wiem, że w Rochdale i w Littleborough także są słuchacze Radia Elka. Grillujcie i wszystkiego dobrego z okazji Dnia Polonii za granicą.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 lat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
1: Reklama.

Zbliżamy się do godziny 18 w Radiu Elka, wiadomości z kraju i ze świata. Przypomnę, dzisiaj wiadomości pojawiać się będą do 20 na naszej antenie, natomiast po godzinie 18 grille z Radiem Elka, więc dużo doskonałej muzyki przygotowanej specjalnie pod grillowanie i biesiadowanie. Niech pięknie skwierczy. Ja życzę smacznego i co godzinę będę Was informował o tym, jaka pogoda na kolejne godziny i dni. Power Play.

0: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi. Było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym. Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
1: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
2: Teraz wybieramy się na finał, także kibicujemy za Częstochową.
3: Tak jest. Okay.
2: Tak.
4: Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
2: Zdecydowanie tak.
3: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci. Nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
0: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
5: Wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
0: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
6: Radio Elka, lokalne radio.
7: I czas po godzinie 18 na najlepsze imieninowe życzenia. Dzisiaj przyjmuje jej Zygmunt, Atanazy, Anatol, Walter i Walenty. Jest sobota, 2 dzień maja. Majówka w pełni. Mam nadzieję, że odpoczywacie i grillujecie. A ja, Eryk Woźniak, życzę wam smacznego.

Ciepło, przyjemnie i komfortowo. Tak wygląda dzisiejszy dzień w regionie. Warunki sprzyjają wypoczynkowi, a noc zapowiada się spokojnie. Temperatura w okolicach 10 stopni, miejscami powyżej.

0: I zera obejdzie się więc bez przymrozków. Trzeci dzień maja, to jutro, zrobi się jeszcze cieplej. Termometry w regionie mogą pokazać nawet 27 stopni powyżej zera. A nowy tydzień, proszę bardzo, ten przyniesie utrzymanie temperatur powyżej 20 stopni, ale na niebie pojawi się więcej chmur, możliwe opady deszczu. Pogoda w regionie, jak to często bywa, potrafi się zmieniać jak w kalejdoskopie. Proszę mieć to na uwadze, ale też w przyszłym tygodniu nie zabraknie słońca.
1: Reklama.
2: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych – multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz 7 w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
1: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
2: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
0: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Najawiśniewska.
3: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
0: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
4: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
0: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00.
5: Radio Elka, lokalne radio.
6: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
7: Czas rozpocząć kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego majówkowego spotkania na antenie Radio Elka. Eryk Woźniak, kłaniam się sprzed radiowego mikrofonu. Sobota, 2 dzień maja konkretnie w kalendarzu, a imieniny obchodzi Zygmunt, Atanazy, Anatol, Walter i Walenty. Dziś także dzień flagi.

0: W regionie dzisiaj naprawdę przyjemnie ciepło, komfortowo, aż chce się spędzić czas na świeżym powietrzu, trzeba to przyznać. Noc najbliższa spokojna, bez przymrozków, z temperaturą, bez przymrozków, no bo w okolicach 10 stopni powyżej zera nawet możemy zobaczyć. Jutro, trzeci dzień maja, więcej ciepła w regionie, nawet 25 do 27 stopni miejscami w regionie, a początek nowego tygodnia przyniesie nadal temperatury powyżej 20 stopni, ale pogoda zacznie się zmieniać. Pojawi się więcej chmur, możliwe będą przelotne opady deszczu, ale też nie zabraknie słońca.
1: Reklama.
2: Gorące rytmy i weekendowa lapa, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
1: Reklama.
4: Chihuahua. Chihuahua.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i

0: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
1: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
0: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
0: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłani. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
1: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
3: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
4: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
0: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.
5: Radio Elka, lokalne radio.
6: I po raz kolejny dziś zerkam do kalendarza. Tutaj sobota, 2 maja, co oznacza, że do końca roku jeszcze 243 dni. Imieniny świętuje Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walter i Walentę, a przed mikrofonem Eryk Woźniak. Dzień dobry.

Wieczór w naszym regionie jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity. Trzeba to przyznać i powiedzieć bardzo głośno, bo mamy w okolicach 18, nawet do 20 stopni Celsjusza. 1019 hektopaskali to ciśnienie atmosferyczne teraz. W nocy około 9-10 stopni to przedsmak tego, co jutro w regionie. Bo nawet 27 stopni i słonecznie. W poniedziałek trochę deszczu, ale jak mówiłem, ten deszcz jest potrzebny i nie zabraknie go też w przyszłym

0: od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
1: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia. Reklama.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.
3: Zrobiło nam się już po godzinie 21. Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Jest drugi dzień maja, przed mikrofonem Eryk Woźniak. No i jeszcze najlepsze imieninowe życzenia. Te przyjmuje Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walenty i Walter.

przyjemnie i komfortowo. Tak wygląda dzisiejszy dzień w regionie. Warunki sprzyjają wypoczynkowi, a noc zapowiada się spokojnie. Temperatura w okolicach 10 stopni, miejscami powyżej zera, obejdzie się więc bez przymrozków. Trzeci dzień maja to jutro, zrobi się jeszcze cieplej. Termometry w regionie mogą pokazać nawet 27 stopni powyżej zera. A nowy tydzień, proszę bardzo, ten przyniesie utrzymanie temperatur powyżej 20 stopni, ale na niebie pojawi się więcej chmur, możliwe opady deszczu. Pogoda w regionie, jak to często bywa, potrafi się zmieniać jak w kalejdoskopie. Proszę mieć to na uwadze, ale też w przyszłym tygodniu nie zabraknie słońca.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrabki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: I po raz ostatni czas zerknąć dziś do kalendarza. Na zegarach jest punktualnie 22. Jest sobota, drugi dzień maja. A standardowo do północy imieniny świętuje Zygmunt, Atanazy, Anatole, Walter i Walenty. Wszystkiego dobrego. Ode mnie za moment ostatni dziś informacje pogodowe.

i czas na ostatnie informacje pogodowe, jakie przygotowali dla nas synoptycy. Zacznę od temperatury w naszym regionie. Cały czas dwucyfrówka i to solidnie, bo w okolicach 15-16 stopni powyżej zera. Ciśnienie atmosferyczne wynosi teraz 1019 hektopaskali. Wiatr wieje z południa z prędkością 10 km na godzinę. Piękny dzień jutro. Co prawda trochę chmur, ale padać nie powinno. Do 27 stopni Celsjusza, 22 w poniedziałek z deszczem. Do około 20 we wtorek również deszczowo i we wtorek ten deszcz będzie miejscami dość intensywny. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Derek Woźniak, pięknie za nie dziękuję i mówię dobrej, spokojnej nocy po pierwsze i do usłyszenia jutro. Słyszymy się po raz kolejny i tym samym będziemy kończyć nasze majówkowe spotkanie, ale spokojnie, dzisiaj życzę jeszcze udanej zabawy.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio. I niech będzie nas

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
2: Radio Elka.
1: Kochaj z Radiem Elka.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.